0: bicia mu gnomi. A w tajne trysie z ekalidre muzyki niesynchronie bratanki
1: z klasy!
0: Cielde katan, szafuś mej body fedo sa fragmenta dzin metri patio mi się kato stapa.
1: Z klasy!
0: Lipo na gnoszy błogo, to kalidro szek zin